0: Bala, bala, samji chowa nastan kisigi. Pechi, pechi kisu minjo. Bala, ta kinte shawre.
1: Ta ngantra machish, nats kinte dungisigdo.
0: Oh, nats tans che, yaan cha, yaan nats tans che, yaan cha chi kisigi.
1: Oh, chen pechi kisu re. Ya, chowchi, rangwele mordaan che, samji paa kyo mingal kyaga kyuda. Nata amla nimdo, bugu kocha dike kichin, lamsa chukoleyo.
0: Les bala, ta ono nga nyer duwinda.